Czar, Czonie, Artytonie, o Sofronie, o Ziguzyny, o Deflugyny, Mazugandini, La Quaramedina, Archer Czonie, Czonie Lee.